0: spotkajmy, gdyby się malicza.
1: Aby pan stawał królem Magnum, i on da prozorem swastie samandisto i zarkari, da pojemność od Magnum. Pojemność samasu, on ma się zdawał, to tam gorąc samandik ma mnie dali, gdzie i kisun wizorilej bardzo na tam podobie lojca.
0: Bardzo na rukę dosłyna, wyszła za rozlicza.
1: Co ja sobie są rozprawki, zostaj z Magnum, Vyšla by Jojka si včera jom to dá pozorom svastný sa mluví, svoje zahrali u toho zahrali. Rokanú ruku pre zahrali, ale len pánu.
0: Bavím na ruku, čo nás Jojka sa porazoval. Srdce, srdce mi na tebe má ustavný mangel. Zanejte, Lani, moji